0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Według informacji portalu Городзенская правооборона на Гродзенщине дошло до арештування колейного ксенза католицького. Адміністратор парафії в Деречині, ксенз Єжи Грицько, został затриманий через міліцію і сказаний на 15 днів арешту адміністраційного. Владзе не поінформували, о що оскаржено капуана. Według вступних інформацій, 9 липця до ксенза задзвонили представители локальних влад, прошенц го о приїзд до сідзіби Ради Вєйської. Гди около години 17 духовний ставився на місцю, чекали już на нього функціонаріуші міліції. Капуан został затриманий, закутий в кайданки і привезений на постерунок. Już наступного дня сонд сказав го на 15 дуб арешту. Невідомо, о яке викручення люб чин został оскаржений. Według обронців прав чоловіка, безпосередньою причиною репресії могла бути недавна візита заграничних гостей. Кілька днів перед затриманням ксенза Грицько відвідило около 10 осіб з Польщі і Німець, zarówno duchownych, jak i świeckich. Niewykluczone, że właśnie ten kontakt z zagranicą zwrócił uwagę łukaszenkowskich służb. Zdaniem białoruskiego prawnika Alesia Michalewicza mamy do czynienia z kolejnym aktem represji wymierzonym w Kościół katolicki.
3: Areszt ksiądza Grycko ma bez wątpienia charakter polityczny. Władze próbują stworzyć system, w którym każdy ksiądz, ale generalnie i cała struktura Kościoła katolickiego jest częścią mechanizmu państwowego i konsultuje każde swoje działanie z władzą.
2: Ksiądz Jerzy Grycko od wielu lat posługuje w parafiach decyzji grodzieńskiej. Nie jest to pierwszy przypadek nacisków na duchownego. W przeszłości był on wielokrotnie atakowany przez prorządowe kanały propagandowe, które przedstawiały go w negatywnym świetle. Według inicjatywy Chrześcijańska Wizja, od jesieni 2020 roku do końca maja 2026 z różnymi formami represji na Białorusi zetknęło się prawie 100 chrześcijańskich duchownych, w tym 36 księży katolickich. 616 lat temu, 15 lipca 1410 roku, miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie, pod Grunwaldem, stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Po wielogodzinnej i niezwykle zaciętej walce zwyciężyły wojska polsko-litewskie. Poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen, a krzyżacy ponieśli dotkliwe straty. Zwycięstwo pod Grunwaldem nie zakończyło wojny, ale na zawsze zmieniło układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej, znacząco osłabiając państwo zakonne. Każdego roku rocznica wielkiego zwycięstwa przyciąga tłumy. Z tej okazji organizowane są Dni Grunwaldu, podczas których oprócz inscenizacji głównego starcia odbywają się turnieje rycerskie, koncerty oraz warsztaty historyczne. Białoruski historyk Aleś Smalenczuk podkreśla, że to wydarzenie ma wymiar nie tylko historyczny, ale i głęboko symboliczny.
4: Bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie wspólnej walki przeciwko potężnemu wrogowi. I no, dzisiaj nie ma już takiego niebezpieczeństwa ze strony Niemiec, to my rozumiemy, ale ta idea wspólnej walki przeciwko wrogom teraz niestety ze wschodu pozostaje. Mnie zdaje się, o tym trzeba pamiętać i dzisiaj, gdy w Polsce przez pewnych polityków szczena taka chwala antyukraińskiej propagandy. My wszystkie razem powinny walczyć przeciwko wrogu, teraz takim wrogiem jest Moskwa.
2: Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem białoruscy aktywiści i środowiska demokratyczne ponawiają apel o oficjalne uznanie wkładu ich przodków w zwycięstwo z 1410 roku. Chcą, aby obok flagi Polski i Litwy nad Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku załopotał historyczny biało-czerwono-biały sztandar. Ostatnio inicjatywa zyskuje coraz większy rozgłos w mediach oraz wsparcie ze strony liderów białoruskiej opozycji. Fundacja Wolność i Demokracja została uhonorowana srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu szczególnych zasług Fundacji na rzecz popularyzacji historii Kresów Wschodnich oraz troski o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsce pamięci narodowej znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ono również wyraz uznania dla zainicjowania i koordynacji działań związanych z pracami poszukiwawczo-ekshumacyjnymi ofiar zbrodni wołyńskiej w rzeźnikach. Wyróżnienie zostało oficjalnie wręczone przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską. W imieniu całej organizacji medal odebrała Lilia Luboniewicz, prezes Zarządu Wolności i Demokracji. Podczas uroczystości przekazała ona serdeczne podziękowania i podkreśliła, że przyznany medal jest wspólnym sukcesem wszystkich osób zaangażowanych w codzienne, często wieloletnie wysiłki na rzecz przywracania narodowej pamięci. Zadaniem fundacji niezmiennie pozostaje troska o Polaków mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej, zaznacza wiceprezes organizacji Maciej Dancewicz.
0: Pierwotnie zaczęliśmy działać na terenie dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, można powiedzieć, czyli wśród społeczeństwa polskiego, które pozostało na tych terenach, nie wyjechało po wojnie. Naszym zadaniem jest wspieranie polskich mediów, polskiej prasy, polskiego szkolnictwa w dużej mierze, polskiego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury prowadzimy prace remontowe lub też stałą opiekę na terenie Ukrainy.
2: Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Między innymi dzięki wsparciu fundacji powstaje program Znajdziemna i Berazyny.
5: Ta dziewczyna!

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 12 lipca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W tym dniu, 81 lat temu, w 1945 roku, 3 miesiące po zakończeniu II wojny światowej, rozpoczęła się akcja wymierzona w polską ludność, która mogła być związana z podziemiem niepodległościowym. Tysiące sowieckich żołnierzy przy wsparciu komunistycznych władz Polski przeprowadziło masowe zatrzymania mieszkańców w rejonie Suwałk i Augustowa. Wielu uwięzionych było brutalnie przesłuchiwanych i torturowanych, celem wymuszenia przyznania się do kontaktów z partyzantką lub też wskazania innych osób zaangażowanych w działania konspiracyjne. W sumie Sowieci zatrzymali około 7 tysięcy osób. Obecnie wiemy z całą pewnością, że zamordowano co najmniej 600 mieszkańców regionu. Była to największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej, mówi dr Tomasz Szczepański z Muzeum Katyńskiego.
3: Była to akcja przeprowadzona przez Armię Czerwoną i NKWD z pomocniczym udziałem tzw. Ludowego Wojska Polskiego oraz Urzędu Bezpieczeństwa na Suwalszczyźnie skierowana przeciwko podziemiu niepodległościowemu w lipcu 1945 roku. Największa dlatego, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi, takich stwierdzonych w jednym z dokumentów sowieckich, wynosi około 600 osób, dokładnie 592 osoby, które miały zostać zlikwidowane. Domniemywa się, że liczba zabitych może być większa. Też warto wspomnieć, że także według informacji sowieckich 252 osoby przekazano Litewskiej Republice Sowieckiej. Byli to albo jacyś schwytani obywatele Litewskiej Republiki Sowieckiej, czy osoby pochodzące stamtąd, związane albo z polskim podziemiem na Litwie, albo z litewskim ruchem niepodległościowym. Co też jest możliwe i one też najprawdopodobniej zostały zabite. Także liczba ofiar jest większa. Też warto wspomnieć, że w trakcie działań rozbito nad jeziorem Brożynę duży oddział, znaczy kilkudziesięcioosobowy oddział partyzancki. I pod względem skali, zarówno pod względem liczby ofiar, jak i pod względem skali zaangażowanych sił i środków, była to największa operacja tego rodzaju.
0: Jaka była rola Sowietów oraz komunistycznych władz Polski i przede wszystkim jaki był cel tej zbrodni?
3: Cel pozostaje dyskusyjny. Istnieje teza, że mogło chodzić o zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencję w Poczdamie, który to przejazd właśnie przez tamte tereny miał przebiegać. Natomiast ponieważ strona sowiecka i później strona rosyjska, a także strona białoruska, no de facto odmawiają współpracy w wyjaśnieniu tej zbrodni, my tu się poruszamy w sferze domniemań. Co do skutku, możemy powiedzieć taki skutek, że obława augustowska znacznie osłabiła działalność podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, czego chociażby przejawem było to, że dwa obwody Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, augustowski i suwalski, po obławie augustowskiej połączono później w jeden. Tak? Tak ściśle, formalnie rzecz biorąc, mówimy jednak w tym okresie o podziemiu polakowskim. Sowieci uderzali, wydaje się, częściowo jednak na ślepo, ponieważ zatrzymano kilka tysięcy osób, także przypadkowych, których część zwolniono. A niemniej na pewno wykorzystywali też miejscową agenturę Przypominam o udziale jednak Miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, który przecież agenturą dysponował.
0: Właśnie dlaczego nie znamy dziś pełnej liczby ofiar?
3: Przede wszystkim dlatego, że te osoby, o których mowa w dokumencie Abakumowa przekazanym nam przez memoriał już w latach 2000, 592 osoby dokładnie, które zostały wywiezione celem ich likwidacji, nie ma współpracy ze stroną sowiecką w ustaleniu listy tych osób. Również miejsce ich zabicia nie jest znane, w związku z czym nie można przeprowadzić ekshumacji. Przypominam, że o sprawie przypomniano, kiedy w 1987 roku przypadkowo w Gibach na Suwalszczyźnie odkryto szczątki, które okazały się szczątkami żołnierzy niemieckich pochowanych tam w II wojnie światowej. Przez pewien czas ludność myślała, że to są odkryte szczątki zabitych w obławie augustowskiej, co nie było prawdą. Niemniej dlatego właśnie w Gibach postawiono pomnik upamiętniający ofiarę augustowską. Także dlatego to znalezisko w Gibach w 1987 roku dało taki impuls dla miejscowego środowiska do powołania komitetu, który poszukiwał zaginionych i wtedy jeszcze nie wiedziano, że oni zostali zabici. Przecież no, nie było dokumentu stwierdzającego, że oni zostali zabici, bo to, że nie żyją, można było się domyśleć, tak? No ale to był domysł. Komitetu, który ustalał listę ofiar. Tę listę częściowo udało się zestawić, tym niemniej nie można jej zweryfikować na przykład ze szczątkami, ponieważ nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. A jeżeli, jak jest domniemanie, że zostali pochowani na terenie Białoruskiej Republiki Sowieckiej, tuż za granicą, jest taka wieś Kalety, niedaleko zbiegu granic Litwy, Polski i Białorusi, i jest domniemanie, że oni tam zostali pochowani, no to jasne jest, że władze polskie nie są w stanie przeprowadzić bez zgody władz białoruskich ekshumacji i badań, a takiej zgody oczywiście nie ma. W związku z czym, dopóki nie będzie zgody władz białoruskich i pomocy, także pomocy prawnej przecież z jej strony, pomocy w poszukiwaniach archiwalnych, to tej listy nie poznamy.
0: Dlaczego pamięć o obławie augustowskiej jest ważna właśnie dzisiaj?
3: Ja myślę, że nawrót imperializmu rosyjskiego, którego takim najbardziej znanym przejawem jest oczywiście agresja Moskwy na Ukrainę, przypomniała wszystkim, że historia się nie skończyła i że wojna pozostaje także narzędziem w rękach państw. Dało to mocny impuls do przypominania tego, że trzeba uczcić ofiary poprzedniej wojny, które są także w tym akurat przypadku obławy augustowskiej ofiarami moskiewskiego imperializmu, tak? Tylko no, wtedy w szacie komunistycznej, a dzisiaj w szacie jakiejś tam prawosławno-eurazyjskiej, powiedzmy, tak? Ale to jest nadal ten sam imperializm, on jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego. Ale ogólnie, jeżeli po kilkadziesiąt lat po wydarzeniach nie jesteśmy w stanie po pierwsze nawet listy ofiar przedstawić czy zrobić cmentarza, to dotyczy oczywiście nie wyłącznie ofiar obławy augustowskiej, tak? No bo tu mówimy o ofiarach rzezi wołyńskiej, ofiarach represji sowieckich, także tak więc to jest jakieś zaniedbanie. Zrozumiałą jest rzeczą, że po tylu latach takie zaniedbanie trzeba naprawić po prostu.

0: Już za chwilę w programie Z dniem na Iberazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota podsumuje opowieść o słynnej fabryce tytoniu rodziny Szeraszewskich, która od 165 lat pracuje w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Wojciechem Młynarskim oraz jego przebojowym utworem Jesteśmy na wczasach.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z dniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja Olecha mogła latami trwać w terenie i działać, gdyż cieszyła się autentycznym poparciem miejscowej ludności, która w polskich partyzantach widziała obrońców przed sowieckim systemem administracyjno-policyjnym. Witold Wróblewski wspominał m.in.
2: W okolicach Grodna, Szczuczyna, Nowego Dworu, Lidy czy Nowogródka nadal mieszkało wielu Polaków. Wciąż napotykało się tam w większości polskie miasteczka, wioski, zaścianki, przysiółki. Prócz katolików, Polaków żyli w nich prawosławni, uważający siebie za Białorusinów, Polaków lub tutejszych. Kiedy wstępowaliśmy do jakiejś chaty, nie pytaliśmy, czy gospodarz jest Polakiem, Białorusinem czy tutejszym. Czy rodzina jest katolicka, czy prawosławna? Było to dla nas obojętne. Wszyscy mieszkańcy byli gościnni i przyjmowali nas, jak to się mówi, czym chata bogata. System sowiecki był tak absurdalny i zbrodniczy, że nikt z nas nie wierzył w jego trwałość. Byliśmy przekonani, że prędzej czy później runie cały porządek komunistyczny w Europie, a ziemie kresowe powrócą do wolnej i niepodległej Polski. Co więcej, wierzyła w to znaczna część ludności katolickiej i prawosławnej. Ciężkie przeżycia wojenne oraz nowe przejawy sowieckiej przemocy jeszcze bardziej utrwalały tę nadzieję.
0: W 1948 roku oddziały podlegające podporucznikowi Olechowi podjęły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciw kolektywizacji kresowej wsi, realizowanej przez administrację sowiecką. Zaatakowano i zniszczono kilkanaście organizujących się kołchozów, likwidowano przy tym najbardziej szkodliwych aktywistów sowieckich i rozbrajano posterunki wojsk NKWD lub Istrzepków, nieregularnej formacji milicyjnej podlegającej NKWD. Był to jednak już ostatni sukces oddziału. Zimą 1949 roku operacje wojsk NKWD, poprzedzone rozpracowaniem agenturalnym, rozbiły dwa pododdziały podlegające Olechowi. Polegli ich dowódcy, Peter i Cygan, oraz wielu żołnierzy. Pod koniec kwietnia 1949 roku oddział dowodzony przez Olecha przebił się w okolicach Stankiewicz przez obławę silnej grupy operacyjnej NKWD. Trzy tygodnie później, 12 maja 1949 roku, został jednak ponownie zlokalizowany przez agenturę. Tym razem operację przeprowadzono bardzo starannie. Do operacji, którą kierował szef MGB obwodu grodzieńskiego Frołow, rzucono ponoć jednostki w sile pułku. Miejsce postoju partyzantów otoczyły cztery tyraliery czekistów. Przez trzy pierwsze partyzanci zdołali się przebić, jednak ich manewr został zlokalizowany i powstrzymany zmasowanym ogniem broni maszynowej. Prawie wszyscy zginęli wraz ze swym komendantem. W ręce Sowietów wpadli ranni: adiutant Olecha Zygmunt Lechnowicz Zygma, partyzant z batalionu Ragnara z lat okupacji niemieckiej, Witold Wróblewski Dzięcioł i jego siostra Genovefa, łączniczka oddziału. Po ciężkim śledztwie zostali skazani na 25 lat obozu koncentracyjnego. Zygmunta Lechnowicza nie chcieli Sowieci wypuścić na wolność. Po upływie wyroku, zamiast zwolnić go, wsadzili do tak zwanej psychuszki, gdzie przebywał do końca życia. W okresie zimy i wiosny 1949 roku została rozbita również organizacja terenowa Olecha. W niektórych wsiach aresztowano po kilkadziesiąt osób jednocześnie. Ofiarą represji padły wówczas setki mieszkańców kresowych osad, wspierających polskie zbrojne trwanie na Nowogródczyźnie. Choć śmierć

Powiat Baranowicze. Były one stopniowo likwidowane przez sowieckie siły bezpieczeństwa. Niektóre ich wystąpienia miały wręcz spektakularny charakter. Na przykład w 1948 roku Jurgielewcy opanowali rejonowe miasteczko Juraciszki, dokonując rekwizycji i likwidując funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ich współpracowników. Jeszcze w latach 1949-53 na Nowogródczyźnie występowało co najmniej 7 polskich grupek zbrojnych. Ostatnie zbrojne wystąpienia polskie skierowane przeciwko władzom sowieckim miały to miejsce w drugiej połowie 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W ostatnich dwóch programach opowiadałem o tym, jak grodzieńska rodzina Szereszewskich, która w 1861 roku zajęła się produkcją wyrobów tytoniowych, stała się jedną z najbogatszych rodzin w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego. Ich przykład i przykład innych biznesów drugiej połowy XIX wieku pokazuje, jak powstawał nowoczesny przemysł na ziemiach białoruskich, jaką ogromną rolę w tym odegrali Żydzi, właśnie tacy jak rodzina Szereszewskich. Nim jednak przejdziemy do historii przedsiębiorstwa podczas I wojny światowej i po niej, przyjrzyjmy się temu, jak wyglądały warunki pracy w fabryce początku XX wieku. Szereszewscy starali się jak najszybciej wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, szczególnie te, które pozwalały na większą automatyzację produkcji. Mimo to pakowanie papierosów długo pozostawało pracą ręczną. W hali pakowania pracowało kilkaset dziewcząt w wieku 13-15 lat. Miały lżej niż dorośli pracownicy innych hal fabryki. Nieletni pracowali tylko 8 godzin.

dziennie, a reszta zatrudnionych 11 godzin. Praca była szkodliwa, ale firma starała się dbać o personel. Zakład miał własny punkt medyczny z lekami w cenach promocyjnych. Była też lokalna kasa oszczędnościowa, gdzie pracownicy mogli dostać nieoprocentowaną pożyczkę. Od 1892 roku przy fabryce działała szkoła dla już wspomnianych nastolatek z hali pakowania. Oferta socjalna nie ratowała jednak od strajków robotniczych. Pierwszy duży strajk na terenie dzisiejszej Białorusi odbył się w 1899 roku właśnie w grodzieńskich zakładach tytoniowych, które wtedy były jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudniały 1700 osób. Robotnicy domagali się zwiększenia zarobków, ale Czereszewski miał na to swoją odpowiedź. Dobrze wiedział, że w regionie jest sporo bezrobotnych, którzy chętnie podejmą się każdej pracy, nie wymagającej większych kwalifikacji. Mógł więc łatwo zwolnić strajkujących i tego samego dnia zatrudnić nowe osoby. Wykwalifikowani robotnicy zaś zarabiali dużo i pozostawali lojalni. Wyroby tytoniowe były stałym elementem racji żołnierskich, a przedsiębiorstwo Czereszewskich było głównym ich dostawcą dla wszystkich rodzajów wojsk rosyjskich sił zbrojnych. Dlatego początkowo I wojna światowa nawet przyniosła zyski, ale przy tym właśnie rosyjscy żołnierze niemalże położyli kres historii fabryki. W 1915 roku wycofująca się armia zamierzała wysadzić budynki, ale wystarczyła łapówka w wysokości 400 rubli, żeby ładunki nie zadziałały. Pod okupacją niemiecką fabryka stała się dostawcą dla armii niemieckiej, gdzie tytoń też wchodził w skład racji żywnościowej. Czyli wojna nie przerwała pracy, ale strata największego rynku rosyjskiego była dotkliwa. Przerwane zostały również dostawy surowca z terenów Rosji i Ukrainy. Tu z pomocą przyszła okupacyjna administracja niemiecka. Nakazała rozpocząć intensywne uprawy tytoniu na Grodzieńszczyźnie. Określono nawet normę uprawy dla każdego chłopa, a wszystko, co ją przekraczało, należało sprzedawać grodzieńskiej fabryce. W międzywojennej Polsce od 1924 roku obowiązywał państwowy monopol tytoniowy. Rząd wykupił fabrykę Czereszewskich za 2 700 000 zł i przemianował na państwową fabrykę wyrobów tytoniowych w Grodnie. W kraju obowiązywał surowy zakaz uprawiania tytoniu na własny użytek, ale możliwe było zakładanie plantacji według pozwoleń, które wydawały lokalnie specjalnie powołane urzędy wykupu tytoniu. W połowie lat 20. w tzw. Grodzieńskim Okręgu Uprawy Tytoniu, który obejmował powiaty Grodzieński, Wołkowyski i Augustowski, ponad 1000 gospodarstw uprawiało rocznie do 150 ton tytoniu. Wszystko musiały sprzedawać wyłącznie grodzieńskiej fabryce. Szalenie bogaci Czereszewscy przenieśli się do Warszawy. Ogrodnie, które zrobiło z nich milionerów, nie zapominali. Rodzina wspierała gminę żydowską w rodzinnym mieście, finansowała szkołę rzemiosł i szkołę rabinów, synagogi i żydowskie stowarzyszenia. To Josel wraz z żoną Deborą sfinansowali budowę żydowskiego sierocińca, który dawał dach nad głową dla 80 podopiecznych. Josel, który niewielkie przedsiębiorstwo ojca przekształcił na jeden z największych zakładów w regionie, zmarł w Warszawie 1 stycznia 1925 roku, w wieku 86 lat. Zgodnie z jego ostatnią wolą, został pochowany w Grodnie. Pod koniec lat 20. w zaniemeńskiej części miasta zbudowano nową machorczarnię, a kilka lat później nowe magazyny, według projektu znanego warszawskiego architekta Stefana Schillera. I w 1931 roku wytwórczość papierosów na zawsze opuściła Starówkę. Fabryka, mimo zmian granic, od tego czasu pozostaje państwową i już nie zmienia lokalizacji. A po Czereszewskich została zaś jeszcze jedna znana lokalizacja – budynek przy ulicy Budionnego, gdzie od wielu lat działa polski konsulat. Są to dawne magazyny fabryki, skąd produkcja Czereszewskich trafiała do wszystkich zakątków Imperium Rosyjskiego. Taka jest historia jednego z najstarszych grodzieńskich przedsiębiorstw i jednego z najbardziej udanych biznesów w historii miasta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Wojciechu Młynarskim oraz jego przebojowym utworze Jesteśmy na wczasach. Wojciech Młynarski to postać, bez której trudno wyobrazić sobie historię polskiej piosenki literackiej i kabaretu. Był poetą, satyrykiem, autorem tekstów piosenek, tłumaczem i wykonawcą własnych utworów. Urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie, a zmarł w 2017 roku. Przez ponad 50 lat działalności stworzył setki tekstów, które do dziś należą do klasyki polskiej kultury. Już jako dziecko wykazywał talent literacki, pisał wiersze, organizował przedstawienia i z humorem opisywał szkolną rzeczywistość. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale to właśnie środowisko studenckie otworzyło mu drogę do kariery artystycznej. Na początku lat 60. związał się z legendarnym klubem Hybrydy, gdzie przygotowywał swoje pierwsze programy kabaretowe. Były one pełne inteligentnej satyry i celnych obserwacji codziennego życia, dzięki czemu szybko zdobyły uznanie publiczności. Niedługo później Młynarski zaczął pisać piosenki, które błyskawicznie zdobyły popularność. Sam wykonywał wiele swoich utworów, ale równie chętnie śpiewali je najwięksi polscy artyści. W jego repertuarze znalazły się takie ponadczasowe przeboje jak Jesteśmy na wczasach, W co się bawić, Róbmy swoje, Jeszcze w zielone gramy, czy Nie ma jak u mamy. Charakterystyczną cechą jego twórczości było łączenie humoru z trafnym komentarzem społecznym. Potrafił opowiadać o codziennych sprawach w sposób lekki, a jednocześnie skłaniający do refleksji. Lata 60. przyniosły mu liczne sukcesy na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody, a sam Młynarski stał się jednym z najbardziej cenionych autorów tekstów w Polsce. Współpracował z wybitnymi kompozytorami, m.in. Jerzym Wasowskim, Jerzym Matuszkiewiczem, Jerzym Derflem i Włodzimierzem Korczem. Pisał piosenki do filmów, seriali oraz programów telewizyjnych, a także dla popularnych kabaretów, takich jak Dudek. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do pisania piosenek. Był także znakomitym tłumaczem musicali i spektakli muzycznych. Dzięki jego przekładom polscy widzowie mogli oglądać takie światowe klasyki jak Kabaret, Chicago czy Jesus Christ Superstar. Realizował również autorskie spektakle poświęcone twórczości Jacques'a Brela, Mariana Chemara czy Włodzimierza Wysockiego. Twórczość Młynarskiego nie zawsze podobała się władzom PRL. Jego inteligentna satyra często spotykała się z ingerencją cenzury. Niektóre piosenki trafiały na zakazane listy, a przez wiele lat artysta miał utrudnioną możliwość wydawania nowych płyt. Mimo tych przeszkód nie zrezygnował z komentowania rzeczywistości. W swoich tekstach potrafił przemycać aluzje polityczne i społeczne, które publiczność doskonale odczytywała. W latach 80. nadal tworzył i koncertował, a piosenka Róbmy swoje stała się jednym z symboli tamtych czasów. W okresie stanu wojennego przebywał za granicą, jednak zdecydował się wrócić do Polski, mimo że wielu artystów wybrało emigrację. Nadal pisał teksty, tłumaczył musicale i występował z recitalami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po zmianach ustrojowych wciąż pozostawał aktywny. W latach 90. i później tworzył nowe spektakle, przekłady oraz teksty piosenek dla kolejnych pokoleń wykonawców. Współpracował m.in. z Alicją Majewską, Edytą Geppert, Stanisławą Celińską i Michałem Bajorem. Jego twórczość doczekała się licznych koncertów jubileuszowych i nowych interpretacji, a album zespołu Raz, Dwa, Trzy z jego piosenkami zdobył ogromną popularność i status platynowej płyty. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Grand Prix Festiwalu w Opolu za całokształt twórczości oraz liczne wyróżnienia ministra kultury. Pozostawił po sobie nie tylko setki znakomitych tekstów, ale również sposób myślenia o piosence jako o małej formie literackiej, która może jednocześnie bawić, wzruszać i skłaniać do refleksji. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki, wydanego w 1966 roku. Tekst napisał Wojciech Młynarski, autorem kompozycji jest Janusz Sent. Przed Państwem Wojciech Młynarski. Jesteśmy na wczasach.
0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok siedził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

Amerykanka Lucy Dacus na chwalach białoruskiego Radio Racja, pieśnia, jaka ja reflektuje krychu nad życiem i takimi budy czarowe pieśni. Nie prosta pra lubou. Hurt Alabama Shakes u końca 24 roku wiernął się da siebie, można skazać, ale tak samo do koncertu, a pośla 11 cicha dół zajawili ab nowym albumie. Krychu mnie nie wierca, że to tak dół i był prostoj, bo to znaczy, że to nie wiadomo, kiedy przeszło tych 10 godów. Siebrą hurtu wielmi cieszy się ten moment, a single I Feel Hope Coming widoczna na chwali tego optymizmu. I mówić pra optymizm. U odniesieni pierzał się do młodego pachalenia, jakoje powinna odkinąć fałsz, nieprawdu, jakoje pierasyczana pierzał się polityka. I uziać sprawy u swojej ruki. Alabama Shakes.

Amerykańskie muzyczne prastory Alabama Shakes czy Lucy Dacus pokidają dziela zakrytych prastorów u australijskim Melbourne. U słowutym klubie The Gem stworzyła się studia czasowa, gdzie dla zapisu albumu wiadomej autorki Julie Jacqueline. Jej nowy album, jako release odbudzie się w wierośni, udział zachowowak minawita adhataha klubu The Gem. A pieśń, jaką posłuchaję, ma zachowowak I Wish. Wiertaje co jej do czasu młodości, do odczuwania samoty ci odsutności patrymki u ważnych życiowych momentach. Tu jednak ma je wydatną patrymku siostior Elsie i Maggie Rigby z duetu The Mess. Julia Jacqueline.

0: Słuchajcie słów z muzyki na chwalach Białoruska Radio Racja, a przed nami rozważanie nad sztucznym intelektem, wiadoma tak samo w kontekście twórczej pracy. Paul Banks tę temu podejmuje na nowym albumie newyorskiej legendy Interpol. A słuchacze uzachapleni. Ci wieś album przyniesie tylko stanowczy hałasów, jak pieśnia Iron City, pobaczym, ale to wydatny początek znajomstwa z nowej produkcji tego hurtu. Interpol.
1: Alone in Central Park when

swoją cudowną energetyką mają dzieciuki, a jeszcze Krambambula na pewno w takim muzycznym zestawie przyjechać i pogledzieć i pogulać na koncercie, ciekawa sprawa. Na pewno warto pogledzieć śpiewy spod mosta. Rusia Zawsiody pracuje w ciekawy sposób, a tu z żonoczym kolektywem, chorem, tak samo prają lajuca u takiej twórczości, ale думаю, to dla ich po pierwsze ważne jest ustrecza niż soboju i tak samo думаю, taką energetyku pierdają publicy. Nawi będę słuchała dowoli czasu, pośrednim czasem, tak że думаю, wiedzą na co spodziewać, ale Zawsiody obstawione i miejsca tak samo mieniają na pełna wynikowa to, jak koncert wygląda i atrymliwajca. Pierod nami Mandzik, думаю, tak samo ciekawa, jak młody, ja ludzi siebie u muzy prajulają, prosto śpiewają, jak wystupają, z jakiej energii. No i pośle nas daj do rogu. Sentyment do rock muzyki u mnie niewielki i to troszkę inna rock muzyka, czym my grajem, a na rock muzyce tak samo jakby wiadomo, że to wyrastała niż innymi. Tak samo nie zabywać, że wokół tu jeszcze szmat rzeczy dzieje się, osobliwa na scenie Białystok Music Club. Tam na szmat jeszcze bolej hurtów różnych, ja skazała pro osnowną scenę festiwalną, ale tam jeszcze inne ciekawe muzyczne jest ostreczy i nowy wopyt do słuchacza.

zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo doprawdy czyż warto inaczej?

Więc czym chata bogata, darujcie, że progi za niskie. Mówcie wprost, czy się godzi siąść przy mnie, ucztować i pić. Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści mi wszystkie. Bo doprawdy czyż warto

0: Letni czas bieżeć tak samo chłodka, jak i to i z inszych porchoda. I woś witaju was już u trzeciej naszej letniej sustreczy z wierszami polskich poetów, przekładzionymi na białoruską mowę i z polskiej śpiewnej poezji. Ale mnohi już zauważyli, że paczali mi się niaśniu programu pieśni na mowie polskiej, ale oryginał jej należeć była tu akudżawu. A heta tamu, kap przypomnieć, że siądniaszni nasz heroj heta wypustnik ruskiej filologii Warszawskiego Uniwersytetu. A nazywa je cajon Jerzy Plutowicz.
1: Jerzy Plutowicz. Miasteczka na pramak Biazdunnie. Pieraklat Nadziei Artymowicz. Miasteczka na pramak Biazdunnie. Cisza pierad buraj. Nie pobaczysz światła, jano z lodu, wakul lód. Nie pobaczysz cieniu, usiody вугаль, вугаль з затопленого лесу. Вітер гуляє з зеленим листям, білий голуб вірує на далягляді, розразає крилом неба, прочинаєшся у глибокій прорві.

0: A pračana zvanaha užo debiutnaha zbornika Jerzy Plutowicz wydał niekalki kniżak wierszał, sierot jakich można nazwać Paczuta je da kanca z 1981 hoda, Pustycha dziennik z 1987, Matylok i kamień z 1992, Raka cieni na wadzie z 1996, Katlawina z 1998, Zabytaja wajna, akno usad z 2000, Zabytaja wajna, Europa poślada żdżu z 2002, Zabytaja wajna, żniwień kalechanka z 2008, Horat mały jak ślaza z 2012, Wosień z 2014 i Kruch z 2016 roku. Zjawlajeca tak samo Jerzy Plutowicz autorem kniżak esse Raptam u świecie z 2006 roku, Pieszochodny most pras kanawu Abarona modernizmu z 2019 i Dom pod wieczerniej zorkaj z 2022. Posłuchajcie ciepier jeszcze jednego pierakladu wiersza Jerzy Plutowicza, zrobionego Nadziejaj Artymowicz.
1: Jerzy Plutowicz, nie znajesz swojego czasu. Nie znajesz swojego czasu. Nazywajesz przedmioty, wykrikajesz światło. Ja baczu twój znak. Gładzisz wałasy. Люстерка утякає з долоні, забиваєш адрес, знищаєш фотографію. Сліди заросли тінем, містечко лунає у хвалях вечора. Попіл у очах, смерть. Проспать свою смерть і прочнуться під новим небом. Дочакацца твайго вяртання з пекла.
2: Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Ave. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem, żal nie na miejscu i nie w

stan spojrzeć, żebyś nie mogła w oczach dojrzeć starego głodu, który małej nie obdarowałem tyle spojrzeń. Blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twojej wyciągać ręce, w śniegu pościeli pisać wiersze.

cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem.

0: Nowe gości do nas doluczająca. Dzisiaj słuchać budziem przekładał cicha na Czarniakiewicza. A wierniem się tak samo da pieśń na słowy wierszał Edwarda Stachury w wykonaniu Jacka Różańska. I może przywiadu tu fragment rozmowy ze staronki pisarze.pl, gdzie wiaduczy jej Michał Piętniewicz pytaje Jerzy Plutowicza pra jego siabrostwa ze Stachuram. Siabrostwa ze Stedam, to jeszcze miakka skazana. Ma być, on był samym adzinokim człowiekiem, jakoga ja kali nie buć sustrakał. Ja sustrał jego, znowuża wypadkowa, u redakcji szto miesiacznika Twórczość u Warszawie kara 1968 hoda. Tady ja odniosł swoje wierszy ziemowitu Fiedeckamu, redaktoru poezji. Ja tam niedługo zatrzymał się. U Fiedecka tam był gość, niewiadomy człowiek u kurtce i dżinsach. A praz niekalki dzion ja otrzymał list od Stachury, bo on był gościem Fiedecka. I on napisał, że jemu spodobali się wierszy. U toj czas ja mała wiedział pra Stachuru, tamu pojszał u knicharniu i znajszał na palicy niekalki jego knich. Podczas czytania jany urazili mnie swoim niepautornym, oryginalnym baczeniem świetu. Гэтая мудрагеліста пераплеценыя сказы, адкрыццё нечуванай мастацкасці. Я не сустракаў нічога падобнага ў польскай літаратуры таго часу. З таго часу наша знаёмства працягвалася некалькі гадоў.
1: Ежы Плютовіч. Дзяцінства, дзяцінства. Абудзіла нас рыпенне сходаў на страсе. Нібыта спускаўся па іх валадар месяца. Алфавіт сну, ясны, звязаны, быццам прысуд. Вечна вяртацца. Дом збудаваны з плачу. Кулькі трэба заходаў, каб захаваць мелодыю. Музыка, быццам вострая брытва. І мы агалялі целы, і мы стваралі свет у чыстым небе, і пісалі вершы ў звеямі дыму ў ветры. Мы існавалі.

I jeszcze jeden fragment wykazywania pratwórczości Jerzy Plutowicza, jakoje możemy znaleźć na staronce salonliteracki.pl. Anna Mochelska pisze: Jerzy Plutowicz, unikalny twórca.

0: Kanczajem już o spotkanie z poezją Jerzy Plutowicza. Zakończym pierokladzienym nadzieje Artymowicz wierszam Usiohe ta son. Niechaj zastanutco w waszej pamięci słowy poeta, jaki chacia mocno związany swoim życiem z Białostoczynaj, to u swojej twórczości wychodzić daleko za usie mierzy i ścieny. Bo dobra je poezja etapa wietra, jakoha nikto i niszto nie zmoże zatrzymać. Można im tolki swobodna dychać. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszam na czarchowy a poetyczny a rozdumy już o praz tydzień.
1: Jerzy Plutowicz, Usio heta son. Usio heta son. I klucz da paroga, i okno bez klucza. I świataja prawda u kiepski sezon preliwu. Każdy spalić u sobie romantyczny wózel. Każdy człowiek narodzaje się u gotuju chwilinu. Jeszcze urna, kaw zaczerpnąć krychu pamięci, albo żanczyna z wiejkaj u woku i granicaj śmierci z chłodnej wieczeraj jak medium. I eta prostaja sprawa być, eta znaczyć wokam świecić i niczego nie praspana. Usio jość na czas.
2: Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miejscu przystanął. Tak jest, chłopcy, tak jest piekło. Na odgłos kroków po schodach serce wciąż skacze do gardła, że może jednak to ona.

płakane łzy doszczętnie. Oddycham ciężko i z bólem, kością mi w gardle staje powietrze. Czy tak już będzie i będzie? Boże mój, Boże mój, Boże, zawsze i wszędzie w obłędzie.

0: так хутка мінаеце жыццё, каб цешыцца з той кожнай хвіліны.
1: Ну,
0: мы на такой, як вот, хіта пісем, гэта такая бардзо вартасцёва, як вот восьм дзіхейшым такім зварьёваным свеці. Ты толькі там зла ёсць, нешчасць рускіх. То ёсць восьм. Хвілю затрымаць і такое прэсванне будзем пераказаць іх попраз пісэнку. Ці тая хвіла восьм ёсць важна в жыць. Становцеся на тую хвілою. И, ну, я вру, естем вдячна нашой диригенце за то, что потрафи такий репертуар добрать. Вона теж нас уже знає, и знає, в чому ми теж справдимося. И то есть, ну, незвикла маю така умієнтність добрати так репертуар до хору, который хор чує, знає, що співає, і то якби теж отбірці ще зауважають, ну, то зрештою так, як танчимаємо тою перше місце в пісенці білоруської, на фестивалі пісенки білоруської, чи на українську, чи навіть, якщо ходить вже музику церківну, так, вже теж маємо осягнення в фестивалі міжнародовим музики церківної. Bardzo lubię nasze spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sobie i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważaję podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem бывают и какие-то прекамажания еще, чи что-то, ну, бо так, как Агнешка сказала, ну, не всем может подобаться, часом какие-то песенки, которые мусим научить еще. Часом приходим змучены на шпилки, и то же теж якось там отбивается, может, часом на наших релаціях, але огульно уважаю, что бардзо добре с собой współpracuję. Розвиваємо się супер. Przede wszystkim, ну, дзięki нашей диригенции, которая направду той репертуар шукає для нас такий розмаїти, нелатви, бо трудни, але chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy Harmonii, no więc przyszła do Marii.
3: Proby to byli przedzestolni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I na szkodę czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każą w takie podstawówka, to pomimo ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę. Takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, to zdobyli też od razu pierwsze miejsce. To było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków no, z wioski, tak? Pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie. No i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewają.
4: Barbara Pawluczuk.
5: Ja już 15 lat śpiewaju.
3: O, to od samego początku.
5: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Bo tak ciężko było namówić. Jakoś nie śpiewacie, czy boicie
5: nie, lubił, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, oczywiście to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: To już nie boicie się wystupać?
5: No tam różnie bywa. Czasami jakoś to jest stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewajesz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
3: Za każdym razem to już takie przeżywanie?
5: Przeżywanie, tak, za każdym razem. Mm-hmm. Każdy występ jest inny, jak inna publika.
3: Ja
5: soprano.
3: A u was jest jakaś taka wasza pieśń lubimą?
5: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśń. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby macie?
5: No przeważnie raz w tygodniu, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa. czasami nawet 3 razy.
3: I wy tu u Łosieńcy
5: żyjecie? Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcy.
1: Justyna Paszko, też Paszko. To trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
3: Ale też Paszko.
1: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
3: No w Łosieńcy to się siemia, tak?
1: Znaczy akurat ja z Kutłułki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką, i z chórą najważniejsze.
3: I jak długo śpiewaje te w harmonii?
1: W harmonii? O Jezu, nie pomnił. Koli zaczęła? Chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz. A z harmonią chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak dumaju, chyba jak dobrze pomnił.
3: I jak atmosfera u chorej, u choczece przyjeżdżacie na próby?
1: Czy choczece to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie i śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz trochę, odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
3: Waszą pieśń już coś takie je? To, że myć?
1: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniuszcze, chyba z matuszko ju, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorat. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną Muczenica. To jest taka ja moja ulubiona piosenka. My jak piszemoś, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymoś ludziom z pieśniami cerkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cerkiewnych.
3: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cerkownej muzyki, a tak samo przy tych agliadach, kaliadach, czy
1: tak,
3: inszych.
1: Tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowie nie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajec może czasami za dużo, a na pewno choczemuś przygotować się jak najlepiej do każdego występu.

0: Це не білки.
1: Так? Турчанінова. Турчанінова, ну. Тут такі дуже дуже такий, так писав таких церковних утворів.
2: Я називаюсь Бася Голонко. І живу в другій гміні, ніж гміна тутай Нареш. Походжу з Дубічі Осочних і доїжджаю тутай. Єстем новим набитком хору. Тутай, як був той набор, то я акурат зголосилася і зостала прийнята. Так уже може з 2 роки тутай ходжу. Хор Гармонія вже вчесній власне оглядала, як співають. Бардзо мені подобалося, думаю, недостігнене темати. Але єднак удалося, я бардзо тішусь, бо ми акурат jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowlę, nie jestem paszko, ale czujesz jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podoba się.
0: Aha, to nie krony ja suwiezi, ale nie. Takie duchowe ja prądy.
2: Może jeszcze nawet mocniejszy się ja, silniejszy niż ty ja właśnie z krwi. Bardzo dobrze czujemy się jak rodzina w siódki, także wspierajmy się i mnie się bardzo podoba się. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w одному kierunkowi, ale rozwijajmy się w różnych kierunkach.
0: A wam jaki repertuar wolisz po duszy?
2: Ja думала, że nie cerkowny, ale jednak i cerkowny i to i każdy. No tak nie wydawało się po prostu, ale jak trochę my bardziej śpiewajemy tutaj, także mnie podoba się ogólnie wsiutko. Nie mogę skazać i konkretnie o jednej piosenci, bo każda coś wnosi, naprawdę, każda ma jakieś przesłanie. Te nasze głosy tak współgrają, że mnie po prostu się płynę jak z duszy.
0: I jak rychtujecie się do jubileju?
2: Oj, mają takie ciężkie próby, bo dużo będę śpiewać. No, zapraszają wszystkich oczywiście serdecznie. 17 to hony na nasze 15-lecie tutaj w Łosińci. Wśród ich zapraszają z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnów Katorze. Porozwieszowali ogłoszenia, także думаю, że bardzo dużo ludzi będę znać i osiom. Zapraszają wszystkich jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze będzie pogoda, 30 stopni, także będzie ciepło. Tak. My dzwonili, mówili, że tak było. Także będzie bardzo pięknie. Zapraszam wszystkich serdecznie.
3: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosińcu żyję 40 lat już, także i tutejszy już Łosińczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się Staniewicz, ale czuję się, że Łosińczaniną i śpiewają.
0: Wciągnuli,
3: także my właśnie z większością to też rodzina moja, także tutaj po żonci, także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można skazać. No śpiewają, tak jak kazał, że od samego początku, czyli śpiewa w chóry cerkowną i jak przyszła Maryja, to zaproponowała mnie z nimi do tego chóru pójdzie i śpiewać. No ja zgodził się bez oporów, bo śpiewają, można skazać.
0: Żonka śpiewa?
3: Nie, żonka nie śpiewa. Żonka zawsze obsługowała chórzystów, bo kiedyś moje 3 dziewczyny, te dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jakoś sam w tym chórowi występuję po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Tyniewicz był chór i ja chodził że do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewałem z nikim, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak co zwane moje takie życie, ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodzę, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawia mnie to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia wysokie zadania dla nas, a my staramy się podołać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraj się już tutaj wielu chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że duma, że nie podołają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także starają się, no czas to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córok, także a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak nie będę najprożynut, to będę śpiewał, kolki będę mógł, także bardzo cieszę się często, że chodził do siebie do chóru. Także...
0: To wy u tym chóry bas?
3: Jak bas, czasami tenorom śpiewają, kiedyś śpiewał tenorom, ale no nas pięciu mężczyzn tak śpiewaje. I córka jeszcze moja też śpiewaje, też w chóry. Kotara tutaj niedaleko, żeby w Hajnowcie to przyjeżdżają, bo dwie daleko, to że nie mogą ze względu rodzinnych i zawodowych chodzić. Naprawdę, to jest wielka przyjemność śpiewać w siódmym chórowie. Jest to satysfakcją, mnie daje wielką i taka odskocznia od takiej codzienności, jak to kazali tutaj dziewczynia. Także to naprawdę coś wielkiego.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy, czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października i mają najdalej, bo z siebrowką Natalii i Tomką z Narowki aż no dojeżdżają siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka usilesta, no. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowie i w cerkwi u Narowcy, akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego Baciuszki Nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali, można.
1: Jak przyhawarili?
0: No to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czymś. No wdzięką i repertuarom, bo u nich to jest bardzo ważne, u nich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie... A że repertuar jest taki no, dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No bas, oczywiście.
1: Rozumiem, bądź cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, żeby jak to każecy, nie...
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Kała dyrygentki w sumie to nie można tak, no, mówić, iż to o... I,
1: nie można, można.
0: Nie, no tylko hetę.
1: Kazali, że to my mają swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, no już to już je.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić od Manina i z ceną, no to też.
1: Aha, a mógł nie wpuścić.
0: A ja znam, jak to będzie. Pożywiemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi harmoń od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak prynieli? Ciężko było dostać się?
2: Jak prynieli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Ramoncy w 18 lat. I Maria do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Jako wróno, że starszy we 9, męczy 5, ty to wże pora, że do chóru wernuć się, że dzieci wyliki. No i wernuła się. I nie żałują. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. Niedaleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać tą chętę.
2: Nawet bardzo dobre.
3: No. A wam sztuk tak bądź po duszy, zabudzisz chętę cerkowną, ci folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bądź folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już tak jest swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, to tak przyciągnie?
2: Ja nie znam już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je, bo coś bardzo przyciągaje. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce je tutaj, u Łosinki.
3: 17 to jak rychtujemy się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianku na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będą śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będzie te

0: Pierwsze telefonowanie u Sionierzim Padlaskim. Koncercie pożadania mają z miejscowości Mochnate na suwiezie z padarnia Gosia. Dobry wieczór, słuchałem was.
1: Wieczór. Pozdrawiam raz Radio Racja, pozdrawiam. A teraz chciałam pozdrowić z Jagunek Basiu, którą mi za tamtą sobotę mi składała. Też życzę dla jej zdrowia, szczęścia, mnoga i leta i tymi siemi dytwima razem dytwima. Teper chciałam pozdrowić staro Kornina Ninu. Żywaju dla jej zdrowia. Pozdrawiam od mene, się dobro, szczęścia, zdrowia i mnoga i leta życzę dla jej. A teper chciałam pozdrowić staro Brzozowa Agnieszku, który od nas bierze, swojaczka nasza, ciota żywe. A teper chciałam pozdrowić Surla z Gajnu Kigienka. Żywaju szczęścia, zdrowia i mnoga leta jej jego życzu. A teper pozdrawiaju Szczerzu Jarka. Sio dobro, szczęścia, zdrowia życzu dla jomu. I teper chciałam pozdrowić ciebie Mochnate, siedu. I chciałam pozdrowić z Wosinki Anici i Wasilia, sio dobro, szczęścia i Krysiu, i sio dobro, i szczęścia, zdrowia. I to sio, dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie.
2: I wam usiechu dobrego u Mochnate. I jeszcze 16 lipienia swój dzień narodzenia świadkowała Paulinka Chomiuk. Z tej nagody życzymy jej szmat zdrowieczka, spełnienia marał, dosiągnięcia u pracy, szmat kochania i radości z muża. I koniecznie uśmieszek każdy dzień. Gdyż żadaje babcia Zina. I jeszcze buziaczki pierasylaje. A u nas już siedaje noc i siabry z Białostoka jeszcze raz.

0: Дякуємо, дякуємо, щиро. Дякую.
1: A telefonowanie Majem z Moloczek, na Słowacji jest spadarnia Agata. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Słucham Was.
2: Z okazji 60. urodzin składamy najlepsze życzenia naszemu tacie, dziadkowi, szwagrowi, mężowi, Jerzemu, od całej rodziny zgromadzonej wesoło w Moloczkach, którzy razem świętują jego jubileusz. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dobrej pogody, żeby się samochód nie psuł, żeby tort miał dobry smak i żeby spełniały się wszystkie najlepsze życzenia. Składają życzenia Grzegorz z bratem Mariuszem, ze swoimi dziećmi, żonami, Marysia, Ala, Krysia, Bożena, Adam, Ania i wszyscy zgromadzeni. Wszystkiego najlepszego, tato.
1: My naturalnie dołączamy się do waszych pożegnań.
3: Przy takim jubileju to może od razu i pieśnię puścimy. O ile ci lichusi i nasza cudowna czeremszyna.
2: Dziękuję.

0: do nas u czerchowy raz zatelefonowało się i spadził się, że to budzie dobre słówieś z Paderynie Kalina z Nowej Woli. Jeszcze raz witajem.
1: No, mnie to pierwsze wołało, to ja drugi raz. Wiesz, mi chciała pozdrawić i pana Andrzeja Splosa z urodzinkami. No i lata wam, panie Andrzej, naszemu słuchaczowi. I dziękuję też za pożądanie wam. I zdrowieczko, zdrowieczko, zdrowieczko, bo to najważniejsze. I też pozdrawiam Witalia Socha z Taparką. Dziękuję za pożądanie. No jeszcze Miru Antonowi z Garatka. I wszyscy słuchacze Radio Racje. Dziękuję. To będzie na razie się.
2: I wam tak samo, Usiecho, dobra, a to może od razu i zaśpiewają.
1: Dziękuję, wielkim dziękuję.
2: Konik Warany.

0: I ty mnie dobrym to rzeka w stali dobrym i tak ty świat będzie taki cudowny, zakochany. A wy tak. Wybrali dla Halinki pieśniu Tylko z tobą, to tak samo takie tak. Przyznanie, tak?
1: Tylko z tobą, bo szczerz, no, innej pieśni nie może być.
0: Absolutnie nie. Kali lubą, tak lubą. I kali dzień narodziną, to możemy od razu dla was i dla waszej Halinki zaśpiewałem.
1: A wy spasibo,
0: tancujcie.
1: I wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom i żychram trwierzy i nie tylko już koło rodach, a i wszystkim się spełniają się po ich dobrej woli.
0: I wielmi dobre. Niechaj szczęście ćwicie.

0: Диджей Рики. In the
1: Dobry wieczór, witaju Indamik, z wami DJ Riki, sioniaszni set, heta godzina muzyki, jaka ja rozwijaje co naturalna, bez śpieszki, ale z wyraznym kierunkiem. Każdy huk tut maje swoje miejsca, a usia programa składaje całą ładną historię. Kali wam potrzebna jest muzyczna prastora i moment spokoju, wy tam gdzie trzeba. Zapraszaju na sioniaszni set. DJ Riki, pojechali!

Chyba dochodzimy do końca dzisiejszego Indamix. Dziękuję wam za uważliwe słuchanie i supolne je podarożdża przez ten set. Spodziewam się, że ten nastroj dozwolił wam krychu zapowolić się i odpoczyć. Do zustreczy w następną sobotę o 21 godzinie. DJ Ricky, pakul! Cool.